0: Captain
1: Captain Jesus, oh, yeah, my, oh, yeah, should I be? I like a boy on a new top. Captain Jesus, yeah, you say on a new top. I like a boy on a new top.
2: Oh,
1: Bakayi mi bana epasa wo doctor mission pa. Na me send school be aban lo mission na. Me na easy. Some we go bi onya onya monya. Bakayi mi ba current 2022 na. No agent answer me. Kai.
0: Genesis,
1: Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am